0: jest Radio Gra.
1: Escucha el ritmo.

0: to już bardzo blisko 8 na zegarze w Radiu Gra. To znaczy, że za chwilę u nas raport, będzie też trochę szczegółów pogodowych, a my polecamy zatankować do pełna kubek z kawą, spokojnie. Tutaj nie trzeba zbierać punktów, korzystać z żadnych zniżek, a taka dobra energia przyda się na cały dzień.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
6: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
7: I pomysłów?
6: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
7: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
6: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
7: Pelet oraz węgiel.
6: I wiele innych produktów.
7: Młyniec Skład Budowlany.
6: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
8: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: BMW M Power Club Toruń zaprasza 22 sierpnia.

28 ogólnopolski zlot BMW. W programie pokaz mocy, drift taxi, wyścig o puchar klubu, konkursy dla publiczności i wiele innych. Zlot BMW. 22 sierpnia, Motopark Toruń, ulica Ignacego Łukasiewicza 66, start 10. Partnerami imprezy są Kosmowski Transport oraz BMW Dynamic Motors Toruń.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku. Winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
8: Mamy czwartek, 13 dzień sierpnia. W Radiu Gra jest już 8. Czas na raport.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. 20 cudzoziemców zatrzymanych za nielegalny pobyt. Funkcjonariusze CBŚP oraz jednostek policji z Inowrocławia i Aleksandrowa Kujawskiego oraz placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy przeprowadzili szeroko zakrojone działania kontrolne na terenie Gniewkowa i Ciechocinka. Celem akcji było ujawnienie osób przebywających na terytorium Polski niezgodnie z przepisami. Wylegitymowano 28 osób. 20 z nich naruszyło przepisy pobytowe. To 18 obywateli Kolumbii oraz osoby z Gruzji i Tadżykistanu. Wydano decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu do krajów pochodzenia. Otrzymali oni także zakazy ponownego wjazdu na teren Polski na okres od 6 miesięcy do 2 lat.
10: To są wiadomości Radia Gra.
9: O poranku czas na kulturę. W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu możemy zobaczyć nową wystawę Muzeum Okręgowego pod tytułem Skarby Pradziejowych Elit. Ekspozycja prezentuje bogactwo wielu kultur, jak również cenne artefakty, które odnaleziono między innymi w kurhanach.
11: Są to przedmioty, które były najcenniejsze dla ludzi, którzy je gromadzili. Gromadzili je za życia, ale nie tylko po to, aby cieszyły ich i stanowiły zabezpieczenie dla życia doczesnego, ale bardzo często przeznaczali je do zabrania ze sobą za świat.
9: Mówiła nam Ewa Bokiniec, kustosz toruńskiej wystawy, która będzie dostępna do 27 września.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Dane co drugiego Polaka w rękach hakerów. Cyberprzestępcy włamali się do bazy firmy, która współpracowała z 12 tysiącami placówek medycznych. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznaje, że to jeden z największych w historii kraju tego typu incydentów.
12: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
9: Warto zastrzec numer PESEL.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
9: Zapraszam na raport sportowy, a w nim żużel. Poznaliśmy szeroki skład kadry Polski na finał drużynowego Pucharu Świata, który odbędzie się 29 sierpnia na Narodowym w Warszawie. Stanisław Chomski postanowił skorzystać z żużlowca Press Toruń Patryka Dudka. Jest duża szansa, że znajdzie się w ostatecznej kadrze na ten turniej. Kapitanem reprezentacji jest Bartosz Zmarzlik. Pozostali powołani to Mateusz Cierniak, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki, Przemysław Pawlicki, Wiktor Przyjemski, Kacper Woryna i Szymon Woźniak. W pozostałych zespołach również nie brakuje gwiazd toruńskiego zespołu. Wielką Brytanię będzie reprezentować Robert Lambert, a Danię Mikkel Mikkelsen. A wcześniej 13. runda Ekstraligi, pierwsze dwa mecze już jutro. To będą pojedynki Włókniarza z GKM-em oraz Falubazu ze Stalą Gorzów. Press Toruń jedzie w niedzielę na Moto Arenie z Betardem Spartą Wrocław.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
9: Rano termometry w Toruniu wskazały niewiele ponad 10 stopni Celsjusza, ale temperatura będzie dzisiaj rosła i osiągnie maksymalnie 25 stopni. Przed mieszkańcami Torunia spokojny letni dzień, jeżeli chodzi o pogodę. W ciągu dnia przeważać będzie słońce, nie będzie padać, warunki biometeo są korzystne, będzie wiał słaby, momentami umiarkowany wiatr.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
8: Czwartek z Fartunio w kalendarzu, czyli weekend tuż, tuż zbliża się wielkimi krokami, widać go już na horyzoncie, niemal jak to wczorajsze zaćmienie. Czy kogoś zaćmił weekend? W to już nie wchodźmy, przynajmniej na razie. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, witam i zapraszam.

0: How Does It Feel w Radiu Gra na 88,8 FM. Za chwilę wrócimy do naszej dobrej czwartkowej playlisty, ale najpierw tematy wakacyjne, bo takich przecież w tym czasie całe mnóstwo. Wakacje, czas piękny, oczywiście. Czas wrażeń, pięknych przygód, wspaniałych widoków, ale też ogromnych niebezpieczeństw, na które się narażamy, czasami kusząc się na pewne wyjątkowe miejsca, zjawiska i obserwowanie, na przykład startujących samolotów. Tak też było z pewną turystką, która na słynnej greckiej wyspie Skiatos stanęła jak inni oglądający w tym miejscu zwykle startujące samoloty, aby przeżyć to, co tylko w tym miejscu można przeżyć. A więc obserwować nie tylko lądujące, ale też startujące samoloty, stanąć w niewielkiej odległości tuż za jumbo jetem. No i podmuch okazał się tak silny, że nieźle kobietę poturbowało. To nikt jej nie powiedział, że bezpośrednio za koniem i startującym odrzutowcem się nie staje?
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Remedy Manuel, Holidays w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Przeglądamy sobie internety, sprawdzamy, co tam słychać w wielkim świecie, w tym naprawdę wielkim. No i proszę bardzo, takie wieści z Białego Domu, zza wielkiej wody do nas docierają, że zmiana szykuje się na ważnym stanowisku, ale spokojnie, nie tym najważniejszym. Donald Trump zostaje, natomiast odchodzi jego rzeczniczka. Caroline Leavitt z końcem sierpnia odchodzi i zostanie tylko zewnętrzną doradczynią prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Donalda Trumpa. Trump napisał, że jego najbardziej zaufana pracownica po prostu chce spędzać więcej czasu z rodziną i on tę decyzję absolutnie rozumie i szanuje. Będzie zewnętrzną doradczynią. No i może to jest słowo klucz, po prostu życie na zewnątrz Białego Domu jest o wiele łatwiejsze niż w środku. Nie jest jeszcze jasne, kto zastąpi ją na stanowisku rzecznika prasowego amerykańskiego prezydenta. Może dlatego, że chętnych brak.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
8: Euro na wszystko cię stać.
9: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
3: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, Szosa Chełmińska 214.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra. A teraz zaglądamy na chwilę na portal Gra FM, bo tu przypominamy, trwa głosowanie na zielony ogródek toruńskiej Starówki. Jeszcze do 28 sierpnia możecie zagłosować. A dlaczego o tym przypominamy i zachęcamy? Bo o ile w momencie, kiedy to głosowanie, finałowe głosowanie wśród ósemki najwspanialszych toruńskich ogródków, w momencie, kiedy startowało, no to rzeczywiście można było zauważyć jeden, może dwa ogródki, które wysuwały się na czoło tego peletonu, tego wyścigu waszych głosów, no to teraz stawka się już mocno podzieliła i rzeczywiście rozrzut waszych sympatii jest znaczący. Warto dorzucić tutaj swój głos. www.gra.fm. Odsyłam pod ten adres.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: My Oh My w Radiu gra na 88,8. Za chwilę gramy dalej do 9:00 u nas między innymi jeszcze Sylwia Grzeszczak i Pożyczony. Zostańcie blisko radia.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
7: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
8: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
10: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na naszelokalne.pl, odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
11: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
16: masz. Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
18: Rano termometry w Toruniu wskazały niewiele ponad 10 stopni Celsjusza, ale temperatura będzie dzisiaj rosła i osiągnie maksymalnie 25 stopni. Przed mieszkańcami Torunia spokojny letni dzień, jeżeli chodzi o pogodę. W ciągu dnia przeważać będzie słońce, nie będzie padać, warunki biometeo są korzystne, będzie wiał słaby, momentami umiarkowany wiatr.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometria Karczewski.pl.

0: wakacyjne rano i dobrze na 88.8. O 9.00 kolejne informacje w raporcie, ale już teraz raportujemy to, o czym też mowa była w naszych serwisach. Uwaga, uwaga, to jest breaking news taki wakacyjny, przyszłoroczny, bo wszystko na to wskazuje, że w 2027 roku z Bydgoszczy polecimy prosto do Barcelony. No piękna sprawa, piękna historia. Więcej szczegółów na ten temat w naszych raportach również już teraz na portalu Gra.fm przeczytacie. Ja tylko się boję o jedno, żeby nikomu się kierunki nie pomyliły. Wiecie, jedno i drugie na B. Tu Bydgoszcz, tu Barcelona. Ktoś ostatecznie zamiast zostać w Kujawsko-Pomorskiem wyląduje w Katalonii. Na stałe.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Euro-rama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro-rama ty masz.
2: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Czyta lektor AI.

0: obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Po reklamie.
2: Mamy czwartek, 13 dzień sierpnia.

0: Mamy 11 i mamy najnowszy raport. Potem zaśpiewa Alvaro Soler.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Praktycznie w każdej części miasta można natknąć się na remont. Trwają wielkie modernizacje torowisk tramwajowych w okolicach Szosy Lubickiej, Kościuszki oraz Konstytucji 3 Maja w Toruniu. Na Skarpie kilka dni temu wprowadzono tymczasową organizację ruchu.
2: Południowa jezdnia ulicy Konstytucji 3 Maja od Koseniorów Kościuszkowskich do Pętli Olimpijska jest obecnie ulicą dwukierunkową. Jezdnia północna na odcinku od Koseniorów Kościuszkowskich do Teligi również jest dwukierunkowa. Ten dwukierunkowy ruch po północnej jezdni na tym odcinku umożliwia dojazd do posesji dla mieszkańców ulicy Teligi, a także możliwość dostarczenia zaopatrzenia do sklepów, do obiektów handlowych. Co jest bardzo ważne, nie ma możliwości parkowania samochodów zarówno na północnej, jak i na południowej jezdni Konstytucji 3 Maja na odcinku od Koseniorów Kościuszkowskich do ulicy Olimpijskiej.
1: Tłumaczyła Sylwia Derengowska z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
3: Dzieje się na drogach.
1: Modernizację torowisk tramwajowych nadzoruje MZK, z kolei kolejarze szykują się do wakacyjnego remontu innego ważnego przejazdu. Będą poważne utrudnienia dla kierowców, bo od 17 sierpnia do 4 września całkowicie zamknięte będzie skrzyżowanie torów i ulicy na Równinnej w Toruniu. Wyznaczony ma być objazd, który poprowadzi zmotoryzowanych przez Średnicówkę oraz ulicę Chrobrego.
3: Sport w Radiu Gra.
1: Teraz sukces, o którym warto, a nawet należy wspomnieć. Polak został nowym szefem zespołu Formuły 1 Cadillaca.
4: Marcin Budkowski is replacing Graham Loudon as team principal.
1: Marcin Budkowski zastąpił Brytyjczyka Grima Loudona. 49-latek pracował już w Ferrari, McLarenie, a także w Międzynarodowej Federacji Samochodowej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
1: 25 stopni w najcieplejszym momencie dnia, sporo słońca na niebie, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartkowe popołudnie w Toruniu. Warunki biometeo zapowiadają się korzystnie. Wiatr będzie słaby, momentami umiarkowany. W piątek temperatura w mieście pójdzie jeszcze w górę. W sobotę do Grodu Kopernika wrócą upały.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
0: Lady Gaga, Paul McCartney, Eminem, Justin Bieber, Ringo Starr, Barack Obama, Angelina Jolie. Wszyscy mają dzisiaj swoje święto, bo dzisiaj Dzień Osób Leworęcznych. Pozdrawiamy. Radio Gra, hity pełne słońca. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Teraz obiecany Alvaro Soler.

Radio Gra.

0: astronomiczne tematy ostatnio na czasie. Łowcy Gwiazd i Kleo w Radiu Gra. Dzisiaj 13 sierpnia, pojutrze 15, pojutrze święto, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. Dzień wolny, dzień świąteczny, ale wypada w sobotę. A to znaczy, że wiele osób odbierze sobie wolne jutro. Między innymi różne instytucje rządowe i miejskie. Także jutro wielu rzeczy nie załatwimy, a w sobotę nie zrobimy zakupów. To też warto wiedzieć. I Biedronki, i Lidle, i Aldi, i inne popularne sieciówki w sobotę będą zamknięte. Handlowcy w końcu poczują, co to jest weekend, no a my weekendowe zakupy musimy zrobić albo dzisiaj, albo jutro. Warto o tym pamiętać. Eben i Hertz. Tak zagramy już za chwilę.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
9: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Media Expert. Wyprzedaż.

0: Zrobiło się gorąco jak w saunie. DJ Gosia i Michiko w Radiu Gra. Już padło hasło weekend, to warto wiedzieć, że właśnie w ten weekend od soboty 15 sierpnia, dokładnie od samiuśkiego rana, dokładnie od godziny 5 do późnego popołudnia w niedzielę, całkowicie wyłączona z ruchu zostanie południowa jezdnia szosy lubickiej od strony Obi w stronę Warszawy i Olsztyna na odcinku od Placu Sybiraków do ulicy Ślaskiego. Rady, jak to ominąć, jak to objechać, znajdziecie na naszej stronie gra.fm.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Na całe szczęście te utrudnienia tylko w sobotę i w niedzielę. Baccara, Yes Sir, I Can Boogie, tak gramy już teraz. A do południa m.in. Michael Jackson, Mrozu i Alan Parsons Project.

0: U nas przez całe wakacje hity pełne słońca, nawet w czasie zaćmienia. Robin Schulz, All We Got za nami, za chwilę najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
9: I pomysłów?
8: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
9: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
8: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
9: Pelet oraz węgiel.
8: I wiele innych produktów.
9: Młyniec Skład Budowlany.
8: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
13: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
14: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
20: 25 stopni w najcieplejszym momencie dnia, sporo słońca na niebie, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartkowe popołudnie w Toruniu. Warunki biometeo zapowiadają się korzystnie. Wiatr będzie słaby, momentami umiarkowany. W piątek temperatura w mieście pójdzie jeszcze w górę, w sobotę do Grodu Kopernika wrócą upały.
19: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
1: To jest Radio Gra.

0: będą zatrzymywać złodziejaszka, przekupkę oraz szypra oskarżonego o defraudację. A atrakcji jest jeszcze więcej, będziemy o tym opowiadać przez resztę dnia. Teraz zbliża się 12.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na nasze lokalne.pl. Odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Brzmi jak początek podróży?
12: A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
13: Torimpex, tani weekend od czwartku do piątku. Podłudzie z kurczaka 6,99 kg. Mięso z indyka na kotlety 500 gramów 9,99 opakowanie. Papryka czerwona 6,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
14: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
15: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
2: O reklamie.
0: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Mamy południe, pora na raport i najnowszą prognozę pogody.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Festiwal Wisły dopłynął do Torunia. Dzisiaj pierwsze wydarzenia związane ze świętem naszej rzeki. Na bulwarze już wystartowały stoiska edukacyjne, rozpoczęły się targi, jarmark. Na rzekę wyruszyły pierwsze bezpłatne rejsy dla publiczności. Zaprasza Marcin Karasiński, dyrektor Festiwalu Wisły.
17: Będzie można łodziami popływać, będzie można posłuchać dobrej muzyki, będzie można zjeść, posmakować specjały kulinarne regionów nadwiślańskich, ponieważ oczywiście elementem, takim silnym akcentem Festiwalu Wisły jest zawsze jarmark tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich. W tym roku tych stoisk będzie też rekordowo dużo.
16: Dzisiaj o godzinie 17 parada statków i łodzi wzdłuż bulwaru, o 21

0: pierwszej przywitamy flisaków, którzy przybędą do naszego miasta. Program wydarzenia na stronie festiwalwisły.pl. Nad rzeką w Toruniu będzie działo się dzisiaj, jutro i pojutrze.
1: Sport w Radiu Gra.
0: Poznaliśmy szeroki skład żużlowej kadry Polski na finał drużynowego Pucharu Świata, który odbędzie się 29 sierpnia w Warszawie. Stanisław Chomski skorzysta prawdopodobnie z żużlowca Prestoruń Patryka Dudka. W pozostałych reprezentacjach również nie brakuje gwiazd toruńskiego zespołu. Wielką Brytanię będzie reprezentować Robert Lambert, a Danię Mikkel Mikkelsen. Wcześniej jednak 13. runda Ekstraligi. Pierwsze dwa mecze już jutro, a Prestoruń pojedzie w niedzielę na Motoarenie z Betardem Spartą Wrocław.
1: To są wiadomości Radia Gra.
0: Jest szansa, że Polska dostanie dodatkowe pieniądze z unijnego programu SAFE. Chodzi o niewykorzystane środki z pierwszej puli pożyczki wynoszącej 150 miliardów euro.
2: Na razie nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy pozostało. Wiele zależy od umów z pierwszego naboru, m.in. od Włoch, które mają zarezerwowane prawie 15 miliardów euro, ale wciąż nie podpisały umowy pożyczkowej. Jeśli Włosi zrezygnują z części pieniędzy, to trafią one do wspólnej puli. Na razie nie wiadomo, jaka konkretnie kwota przypadnie Polsce, gdyż negocjacje z Komisją Europejską dopiero przed nami.
0: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginią. Przed nami spokojne, letnie popołudnie w Toruniu. 25 stopni Celsjusza to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Warunki biometeo są korzystne, wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Na niebie sporo słońca, parasole dzisiaj raczej nam się nie przydadzą. Jutro w mieście będzie nieco cieplej, a w sobotę spodziewajmy się już chwilowego powrotu upału. W przyszłym tygodniu znowu ma być jednak chłodniej.
3: Diana, Hipolit i Kasjana to dzisiejsi solenizanci, właściciele, właścicielki bardzo oryginalnych imion. Pozdrawiamy serdecznie. Radio Gra, Mariusz Pucyło, hity pełne słońca, teraz męskie granie orkiestra.

0: nawet nigdzie nie wyjeżdżając. Z nami można poczuć ten wakacyjny klimat. Awentura i Obsesjon w Radiu Gra. Dziś 13 sierpnia. Urodzone dzisiaj znakomitości to m.in. Alfred Hitchcock. Legendarny reżyser przyszedł na świat w roku 1899. Kasia Smutniak, polsko-włoska aktorka, kończy 47 lat, a 28 urodziny ma Jan Kleosia, raperka i DJ-ka. Urodzony dzisiaj człowiek bardzo nie lubi matactwa i kręcenia, sam nigdy tak się nie zachowuje. Jest człowiekiem bardzo uczuciowym, mocno związanym z tymi, których kocha. Pozdrowienia dla urodzonych 13 sierpnia, no i prezencik muzyczny, jak zawsze, za moment Lady Gaga.
1: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: kubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie. Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Tina Turner w radiu gra. Ależ mamy festiwalowo-imprezowy tydzień w Toruniu. Przypominamy, dzisiaj rozpoczął się Festiwal Wisły. Trwają 26. samolotowe Mistrzostwa Świata w lataniu precyzyjnym. No i dzisiaj i jutro Muzeum Etnograficzne zaprasza na festiwal Cztery Strony Folkloru. Będzie okazja poznać muzykę z różnych regionów świata wykonywaną przez zespoły pieśni i tańca z Litwy, Turcji, Algierii, Senegalu, Kenii, Komorów i Tajwanu. To wyjątkowa gratka dla fanów folku i world music. Zaprasza Muzeum Etnograficzne.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Tak jest, my gramy swoje teraz. Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls. Chwilę później zespół Just Five przypomni swoje kolorowe sny.

0: John Secada. Trudno wymienić jakiś inny jego przebój, ale ten chyba znają wszyscy. Just Another Day. Hity pełne słońca powrócą już za chwilę. Będzie Pink, Just Like a Pill, ale najpierw prognoza pogody.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na nasze lokalne.pl. Odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Czyta lektor AI.

0: kg. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland. Po reklamie.
6: Przed nami spokojne, letnie popołudnie w Toruniu. 25 stopni Celsjusza to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Warunki biometeo są korzystne, wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Na niebie sporo słońca, parasole dzisiaj raczej nam się nie przydadzą. Jutro w mieście będzie nieco cieplej, a w sobotę spodziewajmy się już chwilowego powrotu upału. W przyszłym tygodniu znowu ma być jednak chłodniej.
7: Słuchasz Radia Gra.

Lato w głośnikach, czyli hity pełne słońca w Radiu Gra. A ja tutaj mam przed sobą rozpisany szczegółowo Festiwal Wisły. Najbliższa atrakcja to będzie o godzinie 13:20 inscenizacja Straż Portowa, czyli rekonstrukcja aresztowania złodziejaszka grasującego na nabrzeżu. Mnóstwo atrakcji dzisiaj nad Wisłą i na Wiśle, ale warto wspomnieć, że w związku z tym do niedzieli 16 sierpnia do godziny 19 odcinek Bulwaru Filadelfijskiego od Ślimaka Getyńskiego do Łazienny jest wyłączony z ruchu. Kochani kierowcy, tamtędy w tym czasie nie przejedziecie. No to tyle dzisiaj ode mnie, Mariusz Pucyło. Ja się odmeldowuję i zapraszam jutro po 9:00. Po 13:00 za sterami Radia Gra zasiądzie Mariusz Składanowski.

0: Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Tutaj! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowid. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
15: Po reklamie.
16: Czwartek, 13 sierpnia, 13 na zegarach. W Radiu Gra czas na najświeższy raport.
17: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Na początku przypomnienie dla kierowców, ale także pieszych i turystów. Do naszego miasta przybył Festiwal Wisły. Do tego dochodzi dla wielu wydłużony sierpniowy weekend, więc MZD w Toruniu informuje, że już dzisiaj o poranku zamknięty został odcinek Bulwaru Filadelfijskiego od Ślimaka Getyńskiego do Łaziennej. To zamknięcie będzie obowiązywać aż do niedzieli do godziny 19.
18: Dzieje się na drogach.
17: W mieście trwają duże remonty torowisk tramwajowych. Robotników spotkacie na Skarpie, na Kościuszki, także na Szosie Lubickiej, gdzie w najbliższy weekend zostaną wprowadzone spore zmiany w organizacji ruchu.
19: Południowa jezdnia Szosy Lubickiej, ta od strony Obi, czyli ta, którą jedziemy w kierunku wyjazdu na Warszawę czy na Olsztyn, na odcinku od Placu Sybiraków do ulicy Ślaskiego będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. Te zmiany mają związek z pracami przy modernizacji torowiska tramwajowego. Jedyne takie całkowite wyłączenie ruchu kołowego pozwoli na zamontowanie zespawanych szyn w prefabrykowanym torowisku na tym łuku torowym.
17: Mówiła nam Sylwia Drengowska, rzecznik Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Objazd wytyczono ulicami przy Skarpie, Konstytucji 3 Maja oraz Ślaskiego.
18: To są wiadomości Radia Gra.
17: Teraz cenna informacja dla tych, którzy mają do załatwienia pilne urzędowe sprawy. Jutro wiele placówek może być zamkniętych. To będzie dzień wolny.

0: w zamian za przypadające w sobotę święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tak będzie m.in. w ZUS-ie.
1: 14 sierpnia pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce będą mieli wolne, a to znaczy, że wszystkie placówki zakładu będą zamknięte. Za te utrudnienia oczywiście przepraszamy, ale ponownie na nasze sale obsługi klientów zapraszamy już od poniedziałku 17 sierpnia.
0: A zapraszał Sebastian Szczurek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Toruniu utrzymywać ma się spokojna letnia aura. Maksymalna temperatura na dzisiaj to 25 stopni Celsjusza. Na niebie dominować ma słońce. Deszcz nie jest w planach synoptyków. Parasole nie będą dzisiaj potrzebne. Jutro zrobi się trochę cieplej, natomiast w sobotę czeka nas krótkotrwały powrót upałów. Warunki biometeo dzisiaj są korzystne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.
2: Już po 13. Mariusz Skłodarowski, dzień dobry, witam serdecznie. Festiwal Wisły dopłynął, wystartował, mnóstwo atrakcji przed nami, no i mnóstwo doskonałej muzyki na antenie Radia Gra do samej 18:00 w programie Moje Miasto. Jerry Halliwell na początek, a później Dawid Podsiadło na błysk. Zróbcie głośniej.

0: Jack Jones, Brief w Radio Gra. Jak tam po nocy Perseidów? Mam nadzieję, że udało wam się sporo wypatrzeć, a to oznacza, że teraz wasze marzenia będą się po kolei spełniać. Jeżeli marzycie o biletach i zaproszeniach, to te będziemy dzisiaj spełniać bez względu na spadające gwiazdy. Będę miał chociażby kolejne podwójne zaproszenia na sobotni koncert Maryli Rodowicz w CKK Jordanki oraz na niedzielne starcie naszych żurlowców na Moto Arenie. Ale przypominamy także, że w niedzielę 30 sierpnia na wielki finał wakacji wielka lotnicza parada Copernicus Air Show. Ale w dzisiejszym programie będziemy wam także przypominać, że do Torunia dotarł Festiwal Wisły. A my płyniemy z muzyką za chwilę. Taylor Swift, a później Ace of Base.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
5: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
6: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurczełydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra. Ace of Base, Beautiful Life. Piękne życie to także aktywne życie. W tym tygodniu wspólnie przygotowujemy się do rozpoczęcia przygody z bieganiem. Było o obuwiu, o nawierzchni, a teraz o tym, że warto wybierać też ścieżki naturalne.
1: Jeżeli ktoś chce biegać dla zdrowia, no to polecam jednak pójść w teren, pójść w naturę. Tam nam się piersią fajnie oddycha, mamy cały czas zmianę terenu, stopy nam się inaczej układają, te mięśnie pracują zupełnie inaczej, nie migniemy rytmem, jednym mamy z górki pod górkę, więc dla zdrowia w mojej ocenie lepiej jest w teren pobiegać, odetchnąć świeżym powietrzem.
0: Radził Sławek Konopka, organizator wielu imprez biegowych. Kto skorzysta z zaproszenia?
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.

0: może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
6: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: M15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999 aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie. Po reklamie.
2: W Toruniu utrzymywać ma się spokojna letnia aura. Maksymalna temperatura na dzisiaj to 25 stopni Celsjusza. Na niebie dominować ma słońce. Deszcz nie jest w planach synoptyków. Parasole nie będą dzisiaj potrzebne. Jutro zrobi się trochę cieplej, natomiast w sobotę czeka nas krótkotrwały powrót upałów. Warunki biometeo dzisiaj są korzystne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Fletka. Dwa dni w Radiu Gra. Właśnie przez dwa najbliższe dni w Toruniu gościć będziemy jubileuszowy 10. Festiwal Wisły. Już od 11 na Bulwarze Filadelfijskim rozstawiły się stoiska edukacyjne. Do tego do 21.30 potrwają targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich oraz jarmark Nadwiślańskie Smaki. No a przede wszystkim oczywiście łodzie na wszelkie możliwe sposoby. Do tego bezpłatne rejsy dla publiczności, które dziś odbywać się będą z przystani AZS do godziny 19. A już teraz w Radiu Gra Roxette, Sleeping in My Car.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.

0: 100% Media Expert kupiła.
1: Ta Marionka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
4: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
3: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
3: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona. Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
4: Stokrotka.
5: Po reklamie.
6: 15 na zegarach w Radiu Góra, pora więc na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
7: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Trwają wielkie modernizacje torowisk tramwajowych w okolicach szosy Lubickiej, Kościuszki oraz Konstytucji 3 Maja w Toruniu. Na Skarpie kilka dni temu wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Są także utrudnienia dla kierowców.
8: Co jest bardzo ważne, nie ma możliwości parkowania samochodów zarówno na północnej, jak i na południowej jezdni Konstytucji 3 Maja na odcinku od Kosynierów Kościuszkowskich do ulicy Olimpijskiej.
7: Tłumaczyła Sylwia Derengowska z MZK w Toruniu. Dodajmy, że niedaleko, od soboty, od godziny 5 do późnego popołudnia w niedzielę, szosa Lubicka w Toruniu na odcinku od Placu Sybiraków do ulicy Ślaskiego będzie całkowicie zamknięta dla aut.
9: Wiadomości z regionu.
7: 20 cudzoziemców zatrzymanych za nielegalny pobyt. Funkcjonariusze CBŚP oraz jednostek policji z Inowrocławia i Aleksandrowa Kujawskiego oraz placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy przeprowadzili szeroko zakrojone działania kontrolne na terenie Gniewkowa i Ciechocinka. Celem akcji było ujawnienie osób przebywających na terytorium Polski niezgodnie z przepisami. Wylegitymowano 28 osób, 20 z nich naruszyło przepisy pobytowe. To 18 obywateli Kolumbii oraz osoby z Gruzji i Tadżykistanu. Wydano decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu do krajów pochodzenia. Otrzymali oni także zakazy ponownego wjazdu na teren Polski na okres od 6 miesięcy do 2 lat.
9: To są wiadomości Radia Gra.
7: To pierwszy taki wyrok w Polsce. Agnieszka Kosowska, mama Franka z niepełnosprawnością, wygrała z fundacją odpowiedzialną za antyaborcyjne banery wywieszane w Opolu i regionie.
10: Nie wolno. Nie wolno narażać dzieci na oglądanie drastycznych obrazów. Obrazów, które zawierają krew, fragmenty ciał, prawda? Nie wolno.
7: Sądowa batalia toczyła się przez 6 lat. Fundacja Pro Prawo do Życia ma usunąć billboardy z drastycznymi zdjęciami martwych płodów i zapłacić 50 tysięcy złotych odszkodowania na rzecz syna pani Agnieszki. Wyrok wrocławskiego sądu jest nieprawomocny.
11: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak.

0: Królowej Jadwigi 20.
1: Zapraszam na raport sportowy, a na początku piłka nożna. Jak zaprezentują się polskie zespoły w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy? Dzisiaj aż 3 rewanżowe mecze. O 19:00 Górnik Zabrze zmierzy się z węgierskim Ferencvaroszem. Polska ekipa musi odrobić gola z straty z pierwszego meczu. O 20:30 mecz w Szkocji. Glasgow Rangers podejmie Jagiellonii Białystok. Jaga tydzień temu wygrała 2-1. Z kolei w trzeciej rundzie eliminacyjnej Ligi Konferencji o godzinie 19:00 mecze Hammarby z Rakowem Częstochowa. W pierwszym pojedynku było 0-0. I na koniec jeszcze informacje dla kibiców kobiecej siatkówki. O godzinie 18:00 spotkanie Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej. To będzie pojedynek Polska-Włochy.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: IMGW w sobotę wyda prawdopodobnie alert dotyczący upałów. Pojutrze w mieście termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie. Jutro spodziewajmy się maksymalnie 27 kresek. Maksimum na dzisiaj to 25 stopni. Na niebie po południu będzie więcej słońca niż chmur. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: I już po 15:00 w Radiograf. W tej godzinie przypomnimy Wam, dlaczego tak ważne są urlopy.
5: Przede wszystkim ma znaczenie dla naszego układu nerwowego. Regeneracja, czyli odpoczynek w formie krótkiego urlopu, jest dla nas bardzo ważne, bo musimy regulować

0: Virgin. Szansa w Radio Gra. Sezon urlopowy jeszcze trwa. 2 tygodnie, nawet z małym kawałkiem do końca tegorocznych wakacji. Czy to wystarczy, żeby się zregenerować?
1: Psychologowie i naukowcy mówią, że taki optymalny wypoczynek powinien trwać od 7 dni do 14 dni. Czyli minimum tydzień.
0: Mówiła psycholożka Patrycja Podgórska. No dobrze, jak nie mamy urlopu, to czy na taką regenerację w wyjątkowych sytuacjach może wystarczyć choćby weekend?
1: Tak, ale trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim odciąć się od obowiązków i skupić się na rzeczywistej regeneracji naszego organizmu, czyli spędzać czas na świeżym powietrzu, odpoczywać, spędzać czas ze swoimi bliskimi, traktować wolny weekend jako czas wolny, a nie wypełnianie innych obowiązków domowych.
0: Do tych wskazówek jeszcze będziemy wracać, a po przerwie na naszej antenie chociażby Michael Jackson i jego Beat It.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Geely Starray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Starray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
6: Torimpex, tani weekend od czwartku do piątku. Podłudzie z kurczaka 6,99 kg. Mięso z indyka na kotlety 500 gramów 9,99 kg opakowanie. Papryka czerwona 6,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
7: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
8: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
9: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na 3. edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
10: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Ava Max, Salt w Radio Gra. Już w sobotę w Toruniu, w sali na Jordankach o 18:00 pojawi się sama Maryla Rodowicz z koncertem Niech Żyje Bal. Wiadomo, że Niech Żyje Bal musi się pojawić. Musi pojawić się Małgośka, bo zawsze tak jest i publiczność sobie nie wyobraża, żeby było inaczej. Ale okazuje się, że jeśli chodzi o resztę, to tu wiele się może zdarzyć. Tak zdradziła mi wczoraj jej sama artystka podczas telefonicznej rozmowy.
1: Nie ma już sztywnej kolejności. Ja zawsze coś tam dorzucam, co mi w duszy gra, co bym chciała zaśpiewać. Zresztą publiczność też oprócz tych hitów chętnie słucha takich utworów pięknych, poetyckich. Zapraszam wszystkich na mój koncert w sobotę do Jordanek i obiecuję, że zaśpiewam wszystko, co będziecie chcieli.
0: A pani Maryla podkreśliła jedno. Uwielbia, kiedy śpiewa z nią publiczność. I teraz uwaga, ostatnie już podwójne zaproszenie na ten sobotni koncert, ale trzeba do nas zadzwonić i zaśpiewać jeden z przebojów Maryli. No nie cały, ale jakiś fragment refrenu. Najlepsze wykonanie nagrodzimy tymi właśnie biletami.

0: zwroty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
2: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce zapraszamy!
3: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
5: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
6: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
5: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
6: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
5: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
6: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
10: IMGW w sobotę wyda prawdopodobnie alert dotyczący upałów. Pojutrze w mieście termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie. Jutro spodziewajmy się maksymalnie 27 kresek. Maksimum na dzisiaj to 25 stopni. Na niebie po południu będzie więcej słońca niż chmur. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne.
9: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
11: To jest Radio Gra.

0: stary.
1: Eros Ramazzotti w Radio Grat już przed 16:00. Piu Bella Cosa. Pięknie to będzie w niedzielę na Motorenie i tu kibice zachęcają, żeby wszyscy pojawili się na biało. Głośnie zaśpiewali hymn, no i słuchali ultrasów i reagowali na ich animacje. Mam nadzieję, że dotrze i że będzie wyjątkowa atmosfera i oprawa na tym właśnie meczu. A my zapraszamy już na najświeższy raport. Ten za chwilę punktualnie o 16:00.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori.
9: Dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Masz ochotę na prawdziwą pizzę?

0: Radio gra.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, Szosa Chełmińska 214.

0: F-15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: Kolego Pikachu!
1: Nie.
2: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: BMW M-Power Club Toruń zaprasza 22 sierpnia na 28 ogólnopolski zlot BMW. W programie pokaz mocy, drift taxi, wyścig o puchar klubu, konkursy dla publiczności i wiele innych. Zlot BMW. 22 sierpnia Motopark Toruń, ulica Ignacego Łukasiewicza 66, start 10. Partnerami imprezy są Kosmowski Transport oraz BMW Dynamic Motors Toruń.
4: Po reklamie.
5: Jest 16, a w radiu gra czas na raporty z kraju i ze świata.
6: Litwa wzmacnia granice z Rosją. Rząd w Wilnie zatwierdził projekt w sprawie środków przeciwdziałania mobilności wojskowej, czyli budowy umocnień i zapór inżynieryjnych na całym pasie granicznym leżącym przy obwodzie królewieckim. Krzysztof Zasada poznał ten dokument. Witam cię ponownie, Krzysztofie. Jak Litwini chcą się odseparować od Rosji?
7: Tuż przy granicy mają być wykopane rowy przeciwczołgowe, do tego ustawiane tam będą betonowe zapory, tak zwane jeże. Szerokość tych obszarów ma wynosić od 20 do 150 metrów. Te prace zaplanowano do końca 2028 roku. Projekt dotyczy też rekultywacji bagien, by nie można było przekroczyć części terenów przygranicznych ciężkim sprzętem. Naturalne przeszkody mają powstawać przez najbliższe 4 lata. Zapory umieszczane są też na przejściach granicznych i na mostach. Dodatkowo przygotowuje się miejsca na tych budowlach, by można było na nich umieszczać ładunki wybuchowe. Znowelizowane zostaną także przepisy regulujące projektowanie mostów. Nowe konstrukcje muszą mieć miejsce przewidziane do mocowania ładunków, które w razie potrzeby zniszczą przeprawy.
6: Słoną karę musi zapłacić turysta, który na Svalbardzie włączył syrenę mgłową, by obudzić śpiącego niedźwiedzia polarnego. Na tym norweskim archipelagu na Oceanie Arktycznym przeszkadzanie tym zwierzętom jest surowo zabronione. No i turysta będzie musiał zapłacić karę. 50 tysięcy koron to równowartość prawie 20 tysięcy złotych. Kara nie mała, no ale też zbudzone zwierzę jest największym drapieżnikiem lądowym na świecie. Na aukcję trafia jedna z zaledwie 100 oryginalnych okładek płytowych stworzonych własnoręcznie przez Banksiego.
8: Wystawiony na sprzedaż egzemplarz to prawdziwy rarytas dla kolekcjonerów sztuki i muzyki. Zanim Banksy stał się globalną gwiazdą, przygotował dla wytwórni Wall of Sound limitowaną serię 100 okładek. Każda z nich została przez niego osobiście pomalowana natryskowo przy użyciu szablonu i ponumerowana. Organizatorzy aukcji szacują, że cena krążka może osiągnąć nawet 4000 funtów.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
11: Przed nami spokojny letni wieczór w Toruniu, jeżeli chodzi o pogodę. W nocy, co prawda, słupki rtęci znowu mogą zjechać do 13 kreski, ale w piątek w najcieplejszym momencie dnia będzie już 27 stopni. Podobnie jak dzisiaj, na niebie ma dominować słońce, z niewielkiej ilości chmur nie będzie padał deszcz. Dzisiaj wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Kom.

0: oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16. Salon snu.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
2: Już po 16:00 słuchacie Radia Gra, szerokości, powrocie do domu, pewnie jeszcze jakieś zakupy. No a my polecamy także naszą stronę Gra.fm, gdzie trwa głosowanie na najpiękniejszy zielony ogródek toruńskiej Starówki. 8 wspaniałych. Głosowanie trwa do 28 sierpnia. A za chwilę w Radiu Gra kolejne hity pełne słońca. DJ Goja, ale także Likely i Roxette.

0: Hity pełne słońca w radiu gra ATC, My Heart Beats Like a Drum. Serce Torunia bije teraz nad Wisłą. Dotarł do nas 10. jubileuszowy Festiwal Wisły, a o 17, czyli już całkiem blisko, wyjątkowa parada wzdłuż bulwarów kilkudziesięciu statków i łodzi biorących udział w takim największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych. A poza takimi mniejszymi batami, lejtakami czy łodygami będą także do podziwiania łodzie wikińskie. Tego nie możecie przegapić. A po przerwie muzycznie tak a propos wody, choć w kontekście Wisły to nieco przewrotny tytuł. Na szeroką wodę. Roxy i Faust, no bo Wisła w tym roku w Toruniu wąziutka i płyciutka.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Michael Field i Maggie Rainey, Moonlight Shadow, jak dla mnie to model sewr wakacyjnego hitu sprzed lat. Wakacje, czas odpoczynku, relaksu, choć nie zawsze udaje nam się to zrobić tak, jak powinno. Dziś spotykamy się z psycholożką Patrycją Podgórską, która podpowiada nam, jak ten wypoczynek, relaks i reset jest ważny. Ale czy można odpocząć w domu?
1: Przede wszystkim musimy skupić się na tym, żeby odpoczywać, czyli nie traktować spędzania czasu w domu jako wypełnienie kolejnych obowiązków, sprzątanie, gotowanie, tylko rzeczywiście wykorzystać ten czas, spędzając go zupełnie inaczej, czyli nie wykonując pewnych czynności i obowiązków. Tak naprawdę codziennie powinniśmy odpoczywać, czyli jeśli pracujemy, powinniśmy znaleźć dosłownie kilka minut na to, żeby się zregenerować, bo jesteśmy bardzo przebodźcowani, ale najważniejsze jest, żeby znaleźć ten czas w ciągu dnia, chociażby na kilka minut.
0: Okej, wiemy, jak powinno być, a jak jest, no z tym to już chyba różnie bywa, prawda?
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Karolina Lisowska w stronę słońca w Radiu Gra. Nie wiem, czy to przez to wczorajsze zaćmienie, ale mam wrażenie, że teraz wszystkie kawałki są o słońcu. Przecież powinny być o miłości. Na szczęście takie też będą do 17, a pojawią się chociażby Damiano Dawid czy Blondie.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz Luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
12: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Finał wyprzedaży w Mediamarkt.

0: podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.
4: Przed nami spokojny letni wieczór w Toruniu, jeżeli chodzi o pogodę. W nocy, co prawda, słupki rtęci znowu mogą zjechać do 13 kreski, ale w piątek w najcieplejszym momencie dnia będzie już 27 stopni. Podobnie jak dzisiaj, na niebie ma dominować słońce, z niewielkiej ilości chmur nie będzie padał deszcz. Dzisiaj wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne.
5: To jest Radio Gra. Na

0: Damiano Dawid, Zombie Lady w Radio Gra. To będzie ekscytujący żużlowo weekend. Oczywiście dla nas najważniejszy jest niedzielny pojedynek z Betar Spartą Wrocław, decydujący praktycznie o tym, która z drużyn zajmie pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej. Ale w sobotę także będą ważyć się losy, tym razem medali indywidualnych mistrzostw Polski. Trzeci decydujący turniej w Ostrowie Wielkopolskim, początek o 19:00. My oczywiście będziemy trzymać kciuki za Patryka Dudka, który broni tytułu mistrzowskiego, a w klasyfikacji generalnej po dwóch turniejach zajmuje ex aequo drugie miejsce wspólnie z Maciejem Janowskim i traci do lidera Kacpra Woryny 4 punkty.
1: Cześć, z tej strony Patryk Dudek, pozdrawiam słuchaczy Radia Gra.
0: Dajesz, Duzers, dajesz, niech moc w sobotę będzie z tobą.
2: Radio Gra, hity, pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
8: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z reguły...
7: I Kopernikus.
8: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z reguły...

0: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
1: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Po reklamie.

Tonight. Dzisiaj wieczorem Tonight. Słuchacie Radia Gra. Fajnie, że jesteście z nami. Wielki hit Joe Cocker. Witajcie po 20. Przemek Grabowski z wami. Pozdrawiam wszystkich leworęcznych. Tak, dzisiaj jest wasz dzień. Dzisiaj jest oficjalnie dzień osób leworęcznych. Nie wiem, czy Velvet jest leworęczna, ale świetnie śpiewa. Chciałbym wam przypomnieć ten hit Fix Me.

0: reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
10: Sanostol.
9: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

Walking on Sunshine to Katrina and the Waves w Radiu Gra. No i tego słońca nie zabraknie nam, w szczególności przez najbliższe dni w Toruniu i w okolicach. Będzie bardzo przyjemnie, będzie ciepło, ale w lasach już powoli pojawiają się grzyby. Jest wiadomość od mojego wujka Mariana. On już był, potwierdza, kurki są, a i nawet jakieś tam borowiki pierwsze się pojawiły. Na wysyp musimy jeszcze trochę poczekać. Wyczekując, posłuchamy sobie Kaigo, jego Take Me Back.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

Tak to jest, w szczególności pod koniec miesiąca. No money, no money, czekamy na przelewy. Wielki taneczny hicior od ekipy Galantis. A teraz kolejny winylowy klasyk na wakacjach z radiem gra na moim gramofonie. Czarny krążek od Bee Gees. I tutaj właśnie ten hit, który pomimo swoich lat wciąż brzmi rewelacyjnie, w szczególności wieczorowo. Zróbcie głośniej, jaka tutaj jest energia. Tragedy.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowid.
10: Po reklamie.

0: Salavi baby.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.